Nakadikana kutenda mulungu na zvense zvense. Nezva tuti kuita zvinsi simba tutekane. Kuda kwache iye. Aita kuti tisangane. Elias Nyakaka pazisha na mapini makumera mashanu singora 25 minutu dere pano zvidzivisu. Sondo nyamusuno nsika kwenda kugereshwa dikane. Nekundolamba muri kupfuwa brangetironi.